Arlecchino. Arlecchino vesce, dervenoccio vece, malchi a teatr, na staria buo. Smeše se mnogo, publika te večer, na izdjala na taku.